0: debat vo temach. Što vas dženca očakuje vun namnitko přeradži dobranje Milano?
1: No dobranje, haj nedoma Jan Rehor po zvučenem vašnju športove vusledki z konca tydženja. Dale slyšimy rozmowu z młodym mużom, kiedy śpienietko na międzynarodnym kursu serbszczyny, a zabieramy się z planami za swobodną serbską szulu.
0: A wiezo podwu tomu dość serbskie huczby, na które spiewy smycze sać do 6 wieselicz, wam nie dom przeradził. Sedom inczynu popieczych je.

Leniwy duch so na kuźdopad nie zniesie z kolesowaniem. Znamieńcza nic, gdyż podasz so na dlesze czary. Kolesowarski sport dożywi tu czas niewożywienie brek. Prawy revival, moriec. Pola amateru, respektivnie obiowach kolesowariu na jednej stronie, jako bych na przykład w Dolu, Južnym Tirolu, a potem przy Gardarskim jezoru, bych niemal kuźdy dzień znowa zadziwany. Kelko ludzi sa tam kilometry daleko z kolesom hore draczuje. Przy temperaturach około 5-30 stopni, ale hoj, to czynia wieza też profie. Tak też czera żony Tour de France Femme, kiż so z 9. etapu Nizza zakończy. 5. edycja żonskie Tour de France to bie, a k drugiemu razy zamo niżo zemka Demi Follering ubiedziwanie dobycz. 8 sekundów przedskoka miejesze doczerałszego poslednego bieha na polsku kolesowarku Kasiu Niewiadomu, ale poniedzie 100 kilometrach a 2100 wysokostnych metrach so Follering suwerenie przesadzi 2100 wysokostnych metrów, a to też przy temperaturach nad 30 stopniami. Puh, dobry úspech, z Niemska wieder poradzi so Antoni Niedermayer, 4. miestno do Romade, a biewe triko, stoś rika, najlepszy úspech modie kolesowarki, szako by to też debi niemskie Antoni Niedermayer. Nadzie za przychod su tu iż na tutym polu wulke. No haj, na sportowym polu jeszcze nietko derje informowani brek, za 4 mężczyny potom sliduje pojeszcze z Łużyce, tak zaszcze też to nastupają derje informowani. Najpierw pak zaspiewa nam Jacek Schreniawa, z nadzieją, że to prawie uprawił pod parasolem.

0: przykład, co nas kadzą anku polada, czebo tak? Też to bych zeznał niekakich samstnie starych ludzi, to dla tych, co znają, tak z czasu, tak podobnie jakaś moje starsze, albo tak? A to też jest dobre, ale też człowiek niekoho samstnie starego rady poznaje. Hej, a inak nie wiem, no. Sam się myślował o tym, jakie by to było z farariom albo z uczerium we Łużycy być, ale to właśnie nie wiem, czy niekotre lita studia mam przed sobą.
1: Utrumne dziak, a wiele uspiech, ja przyjął dalej, a znano się potem za sobą Łużycy, juno widzi.
0: Dziękuję za wam.
2: Hej, Szymon Hertl tobie, nie swoją serbszczynu na ferialnym kursu Budyżynie polepszył, mody Czech miejesz serbskich predowników Frankenthalu, Bala Biskupic.
3: Svoja dumpa ja mi vovjem, kišem svešah poput

Hej. Poradzony na urodz do drugiej ligi to za energię koczebus czera poponio bier, a to samo sporciu nostalgia. W użyczeniu su przeczyła Hannover 6 a 2010 z C1 dobyli, przy tym technicce wszystko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najprzedy komunikacja sudniku nie fungowasze, do drugiego poczas a potem też jeszcze milina stadionie wupadne. To kuriozne na tym, iżo 1997 bie tedy przy postupnej rie przeczyła Hannoveri, koczebusu milina upadnęła, a też tedy doby energia. Sportowce postara so tunkroć pedoszym Tolczaj Cigarci mo wuspieszny naurod, riek lończyje postupnej sezony trichy nedom dwójce, ale znano samo jeszcze wieczy riek na stronie energie koczebus bie ich nowy wrota Marcel Lotkaczera. Kiedy się dziarzał, to już bieg dziarzeniu, a samo jeszcze niekotre przydatne bólek, iż jenoś na dobrym dniu dziarzisz. Po 12 latach po takim je koczebus zaso drugiej związkowej lize, a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami za i sorajna doba czera zadrzeżanskich dynamoców w Nürnbergu. No haj, a nudom przy temie kopańca wostaniemy po przychodniej łuczbie. Wiązamy swoje kopaczki.

Dženca večo odmeva so hoženče posledna stacija Beach Volleyballu je tore radia zatkule, do toho so odmeva so potom přičanu punželu, vulki finale miločicach tuiš. Jeli dobiče išče trénovač, dženca večo hoženče mače poslednu možnosť. Poslednú možnosť som Pšizevič mače tiež dženca za vulet sámske dekanátnie Modžiny. Tum budže nedželu 13. septembra plánované je s busom do Šprovio, Nemce Špraj, Pala Amora ječ, čiž budže potom zhromadne nešportanejšej cirkvi, potom šizamknie sa čomikovanie do nového miesta Šprevia, tam vulet potom s grilovaniom, Přirulec mnie Vuklinčeč daja. Zajímce milí, sorka špajne ište dženca online Pšizevič, link namakače na internetovej stronie posova. Sarpske muzeju Budešinja poskyča juce od doponja džesačich do napojedne prozinski poskytk zašklinčne molovanje. Krok po kroku navožuja tam vosebitu umjelsku techniku, tak za nastanje na koncu na šklince hotova molovanka. Dzieci od 7 lat może są za to jeszcze przyzywić pod ticket@zorbisches-museum.de. Wszyscy uczorio, kubwario, kajście i sznidyszy, a przychodni pedagogojo są jutrze wieczor 60 na Bożym Szu dorożanta proszeni, potem ci zamknie są rozmowa na zarodzie. A z riedu budże faro Beno Jakubasz, klosztorskiej cyrkwi Nowy Kali, albo Cali, Niemce Noj Cele, w napo jednaczych dopłynia z radłowskimi firmujomnymi Bożym Szu serbskiej rzeczy swiecić. Na nią są też wszyscy dalsi przeproszeni. A kino pod tułym niebiom zmienia sredu wieczor za soczornym kumcu. Wieczor dziewczych pokazuje tam Steckerfisch Fiasko. To jest nowy Eberhofer Krimi, gdzie szakle do kina przyjdzie. 10 minut do 7 je.

Aj, prażne kobaski miachu zawieszcze czera też w Kočebusu. Poradzony naurod do druje ligi to czera bie za energiu Kočebus. A to samo z porcją nostalgie. W użyczeniu są mianujce przeciw Hanufa 6 a 90 z C1 dobyli. Przy tym technicy wszystko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najpierw komunikacja sudników nie fungowała, a do drugiego poczas, a potem też jeszcze milina stadiony upadne. To kuriozne, hiżo lecze 1970 bie wtedy przy postupnej rie też przeciw Hanufowi w Kočebusu milina upadnęła, a też wtedy doby energia. Po 12 letach je Kočebus po takim zaso drugi związkowej lize a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami, za hi so rajna doba za drężanskich dynamoców Nürnbergu tu już nic tak derie. Ano haj, skopańcu, dzieteś nidom dale za dwie pół mięciny, potem wiazamy kopaczki.

Hej, hunje dremejach, pokjewe za was, ale dalszy, pokjewe za sportowych fenu. Dżęca za jaso w Birminghamie, Europejskie Mistrzostwa Lochkoatletice. A direktnie na prynie mubedżuanskim dniu padną też prynie rozsudy, prynie medalje so wudziela. Niemskie woči mirja so na przykład dżęca przedłużim na olimpijsku dobyczarku w Kulostorku, je misi Mabry, w Parizu 2024 je jeszcze pod jej holčacem jenom Ogun Leje nastupiła, a překvapiace złoto dobyła, kwalifikacja Kulostorku z żoną započnie so dżęca Pecz ponapu 12, po takim przyponiu, finale sleduje potom dżęca wieczo krótko, dokładnie ci mniejszyny, połos mich. Napiate budże też na bianskie czarje, przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämper startuje pecz mniejszynu donapu jednej przyponiu, po finale je za 10 mniejszynu po 9 zaplanowane, a finale potom po 9 10 mniejszynu do 11. Dalsze rozsudy padną, na przykład wieczor Kulostorku muži, w 5000 metrach muži, a w 4x400 metrach mixt, ale to bez niemskiego wobczelenia. Hadżo niedzielę są fenoje lochkoatletyki po takim derie zastarani dżęca hižo z zajmowym zazbiehom. Nietko słyszymy jeszcze Marka Smu, Alozo Chulcu, a potem na bożne słowo.

Jo, južo, předsledne ferjowy tydzień, krzasne, słynsne, wieszowski tydzień, a go możemy szukne peżewasz. Dzisiaj mogę się jacelić na ferjowy program, a tak za starszych przysłuchariów burzo to a drugie pedla, coż wersi se około dowolowego czasu. A nieżli ja aż wam wiece przerażią, co wam dobre dzień życzysz, ja sam Ania Kochoć-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

Ja, do tego, co wam pak spiwarka Nicole Simonowa ulicowasz, albo uspiwasz, aż my, że szo toj śpisz, teka gasz droga dwójka, jo, sztucka pasuje dery krzyncajsznym temam, se myslim.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižík Sebastou.
1: Feriowy program se zase zachopio, gotujeme ten tydzień dalej z našimi zwierzęcymi czojenkami. Kokot a kecka dundajo tydzień za groma, że posłyszę. Myżasz o se to przedstawisz, Luzisi?
2: Kokot spiwa. Takiega, što pičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesveše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
3: Njok, až luže se nama usmeju, jano dokulaš nja mygu se predstajiš, až mygu jabyš tvoj prijašelki kriki.
4: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
3: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
4: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
3: Kikriki!
2: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš meža kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slipa šma.
4: Co ga jo se ve vašej sestavo, až jeho tak šma?
5: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo vece ne pokazujo.
3: Vikriki! Pytam sčo jo zavješče rozgnivali, abo sče kšili svincu do pokazaš? Až jo ne trebašo, co?
5: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili? Gaż wam swyńca zase dojse przyniosą, ha?
5: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciela. Wszykno dostaniesz.
4: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował?
4: Ale doma ga sme kúždy, že imeli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
2: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo, a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A což neby věril, gaž to neby vížil ze svojima vodcima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnjego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne lubie zespania.

Ja, spędza zase swiszy, dokola się kokot sewie, szyje, spiwał, dasz spędza swiszy, kuszty żyntek za was, lubiżysi, co szoka teliko dorda kojstwu dożywisz we feriach.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gymnazjum mają opismo dawno werełkoma, a mogą przeżywać prozniny, ale nic przed dwójko, ktoż nie osu jeszcze rozsłużył, co burza pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasem przyzjawisz, a to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozgraniała z absolwentom dolnosarskiego gymnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jo Żarow. Są takie do Żarow, jako prydne chodził do zakładnej szuli, do prydnej Redownie.
2: Do drugiej Redownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na dolnoserbski gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjełała hoł za dolnoserbski rozgłos w Hesiebuzu, a niento ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, niento redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są prydny raz słyszał serbsku rzec przez moją mamę. Gaż ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje dzieło. A prydny raz są uknął serbsku rzec w drugiej redownie hołu w Hesiebuzu.
2: Tam ją miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc ją miał inakszy przystup k serskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiecy jo było cudze, ale ja myślę, do kulaś są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzec. Tu nie są takie rozumieł, a to serbskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, der jo uknął serbsku rzec. Ja mam chyści niekotare problemy, gaś ja powiadam na serbski, ale ja se wiosłem aż piczku powiadam. Aż do abitura som uknął 11 lat serbsku rzec Janów Szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja som miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy som dostał 14 dybków. Wielgin darje. Wielgin darje, jo.
2: Za wieczy part znajo serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk. Kserskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy tak jako cała familia bydli w Rogoznie, w Rymastow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to kiedyś ona ho działała. Ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rzecy.
2: Cała familia bydli nięto zasej we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierej pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studierowasz? Studierowasz w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę slawistyku. To kulaż se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tylko sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam se wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła. A to godla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a w drugich źródłach. A to godla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu a ich riecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo piczku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielgin podobna do serbskiej, do dolnoserbskiej rycy, a na przykład czeska do gonoserbskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokąd się myślę, aż to jest wielgin rydnik widzieć, jak w historii niekotare słowa suse uwijali, a nie tylko jak woni uglidaju, dokulasz suse uwijali.
2: A wen już o zinsa widzi mężności za pywołańskie zioło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmują za polską łożycu, dokulasz ja myślę, aż to jest wiec, w której se nie powiada wielgien wiele w polskiej, ani hoł na łożycach. Ja myślę, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziom bydliś w Żarach, w Żarowie, a ja bych się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo drugich instytutach za kulturę.
0: 18-letny Kacper Fidek, ja se narodził Pelskiej, ma Pelską familię, ale wetros ja by dojnej Łużycy, a uchodził dojno serskiej gymnazjum. Wynmierza wiedzy, ako jadnu sujańsku rec, a co studiować slawistiku, Maria Ilikowska-Winklerowa, ja se z nim rozgraniała.

Jo, już przedsledny feriowy tydzień, krzasny, słynny, liżowski tydzień, a go możemy szukne przeżywać. Dziś mogę się jacylić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów burzo to a drugie pedla, coż wierzy się około dowolowego czasu. A jeżeli ja aż wam więcej przerażę, co wam dobre dzień życzę, ja sam Ania Kochacz-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

Ja, do tego, co wam pak spiwarka Nicole Simonowa ulicowasz, albo uspiwasz, aż myżo szo dojśpisz, teka gaż droga dwójka jo, sztucka pasuje dery krzyncajsznym temam, samyslim.

0: Jakie użyć szpyw w sąsiednim domie generacji? To pak jo amtski ubek zledny raz wyt pokazał. Nie to prezentuj ju przegled, co te szake warianty mógł plasić pizzański amt. To grono jo teke wyt konteneru za tu szulu. Wacy by musel amt przetwarić dom generacji.
1: Jo, kak pejże dali w Janszewskiej szuli, to zgynie, że za tydzień w naszym programie.

0: Abiturne przespytowania są mimo absolwenty gimnazjum mają opismo dawno werukoma, a mogą przeżywać prozniny, ale nic przed wujko, ktoż nie osu jeszcze rozsużył, co bużo pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasom przyzjawisz, a to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozganiała z absolwentom Dolnosarskiego gimnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jest Żarą. Są takie do Żarą, jako przednio chodził do zakładnej szuli, do przedniej Redownie.
2: Do drugiej Redownie i opak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnoserbski gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia usiegnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjęła hoł za Dolnoserbski rozgłos w Hesiebuzu, a niento ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, niento redaktorka Rzeszycego.

0: časopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż sam przedni raz słyszał serbską rzecz przez moją mamę. Gaż by ona powiedziała, albo nieco ceniła za swoje żyło. A przedni raz sam uknął serbską rzecz w drugiej redunie hołu w Hosiebuzu.
0: Tam jo miał sasku udzbu. A Kopelski, maminoriecny Gelc, jo miał inakszy przystup k sarskiej rycy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiecy jo było cudze, ale ja myślę, że dokulaż są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, ako na przykład nimska ryc. Tu nie są takie rozumieł, a to sarskie jo było lasciej rozumieć, tego dla są, ja myślę, der jo uknął serbsku ryc. Ja mam chyście niekotare problemy, gaś ja powiadam na serbski, ale ja se wiaselim, aż pićku powiadam. Aż do abitura są uknął 11 lat serbsku rzec Janów Szuli.
0: Tak Jotykę złożył abitur z uspiechom.
1: Ja są miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy są dostał 14 dybków. Wielgin derje. Wielgin derje, jo.
0: Za wieczy part znajo serbsku rzec przez udzbu, ale czasy ją miał tylko zwisk. Kserskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy tak jako cała familia byli w Rogoznie, w Rymasdow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjum są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzec. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to kiedyś ona chodziła, ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rycy.
0: Cała familia byli nięto zase we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierej pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopio se na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studiowasz? Studiowasz w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę w slawistyku. To kulasz se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
0: A za to ma dobry zakład. Wen jo tyke sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam se wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła, a tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a drugich źródłach, a tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
0: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu, a ich riecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo pićku drugie w niektórych rycach. Na przykład polska rycja wielgin podobna do serbskiej, do dolnoserbskiej rycy, a na przykład czeska do górnoserbskiej rycy. Ja się za to zajmuję, dokulasz ja myślę, aż to ja wielgin rydnie widzieć, jak w historii niektóre słowa suse uwijali, a nie to, jak oni uglidają, dokulasz suse uwijali.
0: A wen już o zińca widzi mężności za pewołańskie zieło peździej w psichozie.
1: Ja se takie rad zajmują za polską Łużycu, dokulasz ja myślę, aż to jo wiec, w której se nie powiada wielgin wiele w polskiej, ani hoł na Łużycach. Ja myślę, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziom bydliś w Żarach, w Żarowie, a ja by się wzięłaś w muzeum w Żarowie albo w drugich instytutach za kulturę.
2: 18-letny Kacper Fidek, jo se narodził w Pelskiej, ma pelską familię, ale wetros jo w Dolnej Łużycy a uchodził dolnoserskie gimnazjum. Wynmy, że wiecie, ako jadnu słowiańską rzec, a co studiowałaś slawistyku. Maria Ilikowska-Winklerowa, jo se z nim rozgraniała.

Vetomte genio chinas de go augusta bujat homo pej a sestas de let akosustaili parlinsku murio. Przeważyjome to wspominanie na to choin jest naszyją muzyku czyżenia. Zachopio spił pod titulom Mury pelskiego piesnaria Jacek Kaczmarski, a toż ten legendarny protestny spił z leta 1987 jose uwijał do inoficjalnej hymny gibania Solidarność. Він описує ветрише мурію під твацування апопайжінства слізи залізнего заповєска.

0: Sobotu su ve Varecach stoletno obstaše Jacvokojce drastvinego doma vesvešili, tam oprovaju vidu vo serske drastve a davaju ju dalej. Na jubilejo přišlo viele luži z Dolnej a Gornej Łužice. Nejvece gosćijo přišlo ve serske drastve, abo na nejmenej ve drastvinach Žilach, viednica doma Kirsten N. Bemova je ogledarjem drastvine dom pokazava a je rozkvadva s cim se tamne tovaristvo zabera. Drastvowy dom opytuje tradiciju a nowe technologie zwiezaż. Zgromadnie ze młodymi fachnikami projekta Drastwa Digital żywają na tom serskie drastwy digitalizować a ako trzydimensionalne modele przedstawić. Ronocasnie dawa starsza generacja praktisku widu moczym dalej wed przyrezania a szysza aż k oplewaniu tradicjonalnie drastwy. W srežištu doma stoj zachovanje serske kulture groni Werner Böhme ze spíš a 80 letami nejstarše cvonk familie.
1: My prajeme, že rič je zasadná za serbstvo, ale tiež drasta zúrazní tak rec serbskú dušu a serbstvo, dokud ja vím od mojej vouky a tiež od mojej mačere drastu v oblasť a nosič zvúrazní srbstvo. My čujeme tiež stajne dženca ište, zo sa ništo zmení, tiež holce tu srbsku drastu noša. A ja tohle my prajeme, čas naše dživo, my stajne ište máme takrec srbske barbe tu v Vojerecach.

0: Děkuji. To zrovna je Jara Rupek-Klinči, ale Instagram. Instagram je tohle jedna platforma, kde jdeš serbské vodicí kluby a jdeš velice na těch. Maja, tak kreci historie, ich nowoście. A przez Instagram ja dola, gdyż wille was serbskich, hej, partyjach, eventach zonju.
1: Gdyż serbskie modzinie je WhatsApp, po takim jara ważna, kajż też Instagram a Spotify ste ważne za prawu hudżbu popuczu, a z prawej hudżbu, gdzie tu nie tylko nudom dale, potem co za co słyszymy.

0: Minęły koniec tygodnia, odmię się Radworju leca hiżo piaty raz barowy festiwal. Miesacu do toho planuje się orgatrup festiwal przy Możinskim klubie. Tydzień do toho započasu potom na dwa areala. Miechu tam dwaj stanaj, kajś też technobunker. Nasz zatkular Claudius jest z klubowym szefem Felixem Bauchom rozmawiał, a zaopraszał, jak by się koniec tygodnia natwarjeny.
1: Koniec tygodnia na sobie by tak natwarjeny, że jsme mieli piatk, nasz knajpenkwiz, nasze natoczone piwa, gdyż mu kuźle to czynimo, a pan mena o bóle za wesku, kus takie, za te kus starszą rodzinu, po reje. Pan jsme mieli wczera, w sobotu, potem naszą wielką party, nasz wielki barfestiwal, gdyż ja te wiele młodzi na Szyszła, są się weselili, są miejsca za niekako około 300 posta do 400 ludzi byli, a niedzielu już myli jako mogę zakończono rano frischopem z chrześcijańskimi muzykantami, a po poskitku za dzieci, a hej, ja uprawiam to będę super koncerzyna.
0: A po takim deredosć był on opytany, tutun barowy festiwal lieca, super takim jara spokojom Radworju.